wielkiej starki. Dwa, że to nie wszystko. Stale robisz na kratkę piciowin. Sprawdą piciowin.